Pea telele ti o lewa ata engari, ki hono huse paniti kofie matai.